Chcę iść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Impuls.

0: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.
9: Piątek, 5 czerwca i 8 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
10: Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. W Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginon. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie?
11: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości, jak mobilne, policyjne patrole, czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
10: Po majowym alarmie przeciwlotniczym w Wilnie organizatorzy wycieczek na Litwę wprowadzili swoje procedury na wypadek zagrożenia. Z powodu wykrycia drona w pobliżu granicy z Białorusią przestał działać transport publiczny, a mieszkańcy stolicy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Litewskie władze zostały ewakuowane do schronów. Alarm został odwołany po godzinie. Z panią Justyną, pilotem jednej z wycieczek na Litwę, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
12: Czy przed tą wycieczką albo w jej trakcie śledziliście sytuację na Litwie? Czy były pytania o te alerty?
13: Tak, na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu, i państwo też w naszą stronę kierowali zapytania, czy jest bezpiecznie tutaj, czy warto przyjechać, czy nie rezygnować z takich wycieczek, więc my tutaj uspokajaliśmy państwa jak najbardziej, ponieważ, no wiadomo, alerty były wcześniejsze, a sytuacja no jest spokojna na chwilę obecną. Mamy też swoje procedury, które też musimy przestrzegać i zachowywać.
12: Jakie to są procedury?
13: Procedury takie, że jeżeli mamy tutaj alarmy, to musimy się też zachować tak, żeby państwa uspokoić, nie doprowadzić do paniki i według naszych regulaminów, które wewnętrznie też stosujemy, państwo zostali przed wyjazdem też zapoznani z nimi.
9: Pogodowo w naszym kraju na razie spokojnie, jeśli chodzi o nasz region, o Puławy, o Kazimierz Dolny, Ryki, Dęblin, no to po południu może się to zmieniać. Niewykluczone są burze z intensywnym deszczem. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie, jutro 23, ale jutro spokojnie w pogodzie, dużo słońca. Pogodowo, jak słyszeliśmy, to może być u nas różnie, ale w kwestiach weekendowych to jest stabilnie. Mamy piątek, 5 czerwca, czyli czerwcówka z nami. Zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Czas się dobudzić. Sean Baker na początek, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zapraszam do 13, a teraz mamy 3 minuty po 8.
5: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Shakin' Stevens kiedyś się tak napracował, że teraz to takich czerwcówek, takich długich weekendów to może mieć na pęczki. 5 czerwca w kalendarzach to jest piątek. O tym warto pamiętać. Pewnie jeszcze dzisiaj nie raz ten piątek nazwę sobotą czy niedzielą. Taki mamy klimat w kalendarzu. To jest 156 dzień roku, czyli jeszcze 209 i znowu będziemy się szykować na sylwestrowe imprezy. Wcześniej pewnie na niejednego grilla, a za chwilę kolejna porcja energetycznej muzyki, żeby na tego grilla to się wcześniej dobudzić. Będzie Ray Dalton, a później między innymi Damiano Dawid z Zombie Lady. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Po reklamie.

0: Klimatyczne dźwięki od Aha w piątkowy poranek na naszej antenie. Czytam właśnie, że mamy Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska. Także nie dajcie się podpuścić, jeśli ktoś powie wam w domu, że z tej okazji może fajnie by było wynieść śmieci albo pokój posprzątać. Oczywiście w imię ochrony środowiska w domu. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieregulowanym połowem ryb. Warto o tym pamiętać przy okazji dzisiejszego obiadu. Ale zanim obiad, to jest dużo dobrej muzyki do piątkowego wstawania. Za moment Ace of Base, a później m.in. Marisa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Meghan Trainor śpiewa nam w piątkowy poranek, to znaczy już śpiewała, to teraz może iść pewnie na śniadanie. Smacznego jej życzymy. Za chwilę 9:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 9:00 między innymi wybierzemy się na wycieczkę po ciekawych wydarzeniach u nas w regionie. Takich, żeby fajnie spędzić ten weekend. Polecamy się i po 9:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
10: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 9:00. W takim razie posłuchajmy wiadomości, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
11: Będą kolejne ekshumacje, m.in. na Wołyniu. Zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała ukraińska komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych. Michał Radkowski, czy wiemy, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze?
12: Tak, we Lwowie, przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej wsi Hołosko. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Równolegle prace będą się toczyć w gminie wiejskiej Riwne w rejonie Kowalskim obwodu Wołyńskiego. To miejsce pochówku mieszkańców dwóch dawnych wsi, których zamordowano w sierpniu 1943 roku. Chodzi o wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Informacje o kolejnych ekshumacjach polskich ofiar podał wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow.
11: To miejsce, w którym szkolą się natowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa. W faktach teraz Tallin, stolica Estonii, gdzie mieści się Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Ośrodek przeprowadza m.in. cyfrowe manewry, których celem jest obrona infrastruktury krytycznej.
13: I rzeczywiście muszą się bronić. Są tam prawdziwi hakerzy i prawdziwi specjaliści od obrony cybernetycznej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w tej dziedzinie, zarówno w wojsku, jak i w niektórych krajach jako personel cywilny, siedzą przy komputerach, piszą kody i starają się najlepiej chronić swoje sieci. To coś więcej niż prezentacja w PowerPoincie. To naprawdę bardzo techniczne ćwiczenie. W 80% techniczne, w 20% strategiczne.
11: Mówiła Laura Danieles, rzeczniczka Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Rozmawiał z nią Maciej Sołtys, nasz specjalny wysłannik do Estonii.
0: To nie będzie pogodowo idealny piątek w Puławach i w całym naszym regionie, ale też nie ma, umówmy się, na co narzekać. 24 stopnie dzisiaj maksymalnie, będzie słonecznie, ma się też chmurzyć, może po południu popadać, a i burze są niewykluczone. Jutro więcej słońca, a na termometrach do 22-23 stopni w Puławach. 5 czerwca to są prawie 3 minuty po 9:00. W piątek warto o tym pamiętać. Ja pozdrawiam wszystkich w pracy, których hasło długi weekend no niestety nie obowiązuje. Doktor Alban na początek tej godziny, a później pan Elton z panią Britney. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Tak na uspokojenie, kalma, Pedro Capo i Faruko w piątkowy jeszcze poranek na naszej antenie. Coś na popołudnie, sobotę i niedzielę na pewno dzisiaj sobie poplanujemy, żeby fajnie spędzić czas. Na razie to czytam ciekawą informację z Norwegii. Tamtejsi lekarze mogą zarabiać jeszcze więcej. Jest jeden warunek, muszą wypisywać mniej zwolnień L4. To wynika z faktu, że absencja chorobowa w Norwegii bije rekordy i już jest najwyższa od prawie 15 lat. Do tego lekarz wypisujący zwolnienie będzie musiał krótko uzasadnić swoją decyzję. Ciekawe, jak szybko pomysł spodoba się w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tam to lubią papierkologię, także jeden druczek w tą czy w tą. Czemu nie? Urszula u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ekipa Szans w Radio Impuls z dalekiej Australii i Nowej Zelandii, a my jesteśmy w regionie. Jutro wyjątkowe wydarzenie w Rykach. Tamtejsza spółdzielnia mleczarska będzie świętować duży jubileusz. 100 lat już są na rynku, no i oczywiście kolejnych 100 życzymy. A w motoparku Ułęż dużo będzie się jutro działo. Na scenie wystąpią m.in. Bratanki, Zenon Martyniuk, Kuba i Kuba oraz DJ Adamus, a całość poprowadzi Tomasz Kamel. Będą też pokazy lotnicze, mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Gorąco polecamy. Wstęp jest wolny. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Machan Moin w piątkowy, a powiedzmy jeszcze poranek. Za chwilę będzie 10:00, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 10:00 znowu wrócimy do regionu i sprawdzimy, gdzie będzie można trochę się pobawić w ten weekend. Będzie też sportowy temat numer 1 ostatnich dni i tego weekendu na pewno też. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: Piątek, 5 czerwca i 10:00 na zegarach. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Marlena Chudzio.
6: Na początek apel służb do turystów, którzy wybierają się w Karkonosze. W górach może przebywać zaginiona Wioleta Krzaczkowska, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Poszukiwana kobieta ma 47 lat.
7: Kobieta wyszła z domu w Podgórzynie we wtorek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła wybrać się na jeden ze szlaków górskich w pobliżu Jeleniej Góry. Kiedy ostatni raz była widziana, miała na sobie odzież turystyczną i jasnozielony duży plecak, który używała właśnie podczas wędrówek. W poszukiwania zaangażowana jest nie tylko policja, ale także ratownicy górscy. Apel o uważność wystosował też Karkonoski Park Narodowy. Warunki w górach niestety pogorszyły się, dziś sporo opadów deszczu i bez słońca. Na Śnieżce jeden stopień na plusie, ale odczuwalna temperatura to minus 7, więc trzeba zadbać o kilka warstw ubrań.
6: Potrzebne są procedury, żeby każdy wiedział, gdzie ma się schronić. Tak mieszkańcy Wilna, stolicy i największego miasta Litwy, komentują majowy alarm przeciwlotniczy. Do schronów zostały skierowane wtedy litewskie władze. Mieszkańcy dostali natomiast polecenie poszukiwania bezpiecznych miejsc. Zdarzały się sytuacje, że schrony były już przepełnione, mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwę, pan Dariusz.
8: Niektórzy tak nie do końca zareagowali, ale kto zareagował, się okazało, że albo schrony są przepełnione, albo nie wiedzieli, gdzie jest ten schron, albo nie wiedzieli, jak trzeba się zachować i po prostu niektórzy reagowali tak na poważnie, niektórzy tak trochę tak na to patrzyli tak z przymrużeniem oka, ale faktycznie to powiedzmy to poruszyło i to się cieszę, że po prostu, że ludzie no jednak w tej sytuacji na takie rzeczy trzeba reagować poważnie.
9: Czy na przykład aplikacja, dzięki której można się dowiedzieć o alarmie, nie powinna mieć na przykład języka polskiego?
8: Owszem, może i tak, ale myślę, że w Wilnie w przestrzeni publicznej języka polskiego jest trochę za mało.
6: Usłyszał w Wilnie nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Dwadzieścia cztery stopnie, tyle dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, w Puławach. Trochę może nam popadać, burze też są niewykluczone. Jutro znacznie spokojniej, bo jutro tylko słońce na termometrach w Puławach, jutro 23 stopnie. W pogodzie dzisiaj można się spodziewać wszystkiego. Dziękujemy pani Wiośnie, że dzięki niej nie będziemy się pogotowo nudzić. Muzycznie to na pewno nie będziemy się nudzić, bo to nasze piątkowe przedpołudnie, OMD na początek, a później Danny. Będą też Dawid Kwiatkowski i Kaja. Polecamy się. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 3:03.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Francesco Napoli, Marina w piątkowe przedpołudnie. Ja bym Marina zamienił na Farina, czyli mąka, i trochę nawiązał do nazwiska pana Francesco i byłaby pizza neapolitańska. Tak, dawno nie jadłem, a jestem wielbicielem i mógłbym jeść bez końca, więc dlatego mam takie skojarzenia. A Paryż od tego roku niech nam się kojarzy nie tylko z bagietkami, z wieżą Eiffla czy czymś takim, a z tenisem. French Open w wydaniu kobiecym to jest prawdziwa bajka dla polskich kibiców. Maja Chwalińska w finale i jutro zagra z Mirą Andrejewą. Finał planowany jest na godzinę 15. Już widzę te puste ulice, bo to nie jest codzienność. Taki sukces polskiej tenisistki. Każdy chyba będzie oglądał, albo myślami będzie przez moment z Mają. Trzymajmy kciuki, ale o tym to chyba nikomu nie trzeba przypominać. O Bruno Marsie też, jego Mary You za chwilę u nas.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: O reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Rod Stewart w Radio Impuls, a może by tak skorzystać z możliwości przejażdżki nadwiślańską koleją wąskotorową? Jest taka opcja w ten weekend. Jutro z Karczmisk przez Poniatową, w niedzielę do wyboru będą trasy przez Poniatową i przez Opole Lubelskie, a także podróż przez Polanówkę. Poza tym na stacji w Karczmiskach będzie można wspólnie odpocząć przy ognisku. Ta dodatkowa atrakcja w niedzielę potrwa od 11 do 15, a przejażdżki polecamy i w sobotę, i w niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.

0: Gabriela Kaca i w piątkowe przedpołudnie. Za chwilę będzie 11:00, czas wiadomości i prognozy pogody, a po 11:00 kolejne polecajki na weekend w regionie. Będzie też o nowym pomyśle w sprawie czarnej listy pasażerów linii lotniczych. Szczegóły po 11:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 11:00, to posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Marlena Chudzio.
14: Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku w Ukrainie, 30 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Ukraińska armia podała, że udało jej się unieszkodliwić niemal 200 dronów nadlatujących m.in. z zajętego przez Rosję Krymu. List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina to przede wszystkim demonstracja siły Ukrainy, twierdzi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Jak taki krok Zełenskiego komentują eksperci?
15: Prezydent Zełenski po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii wczorajszym listem pokazuje, że inicjatywa jest już po stronie Ukraińców, a Rosja staje się coraz bardziej bezbronna i zależna od chińskiej pomocy, mówił mi profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.
16: To jest także oczywiście chęć rozmów, nie ulega wątpliwości, że ten list należy rozpatrywać również w kategoriach marketingowych.
15: A co z reakcją Kremla? Ta zdaniem profesora na pewno nastąpi. Będzie najprawdopodobniej złośliwa i pokazująca siłę Rosji, ale Zełenski i tak osiągnie swój cel, bo rosyjskie władze będą musiały opowiedzieć się po stronie kontynuacji wojny albo rozpoczęcia negocjacji.
14: W IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu działa pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Na poziomie akademickim można przeprowadzać tam badania i eksperymenty.
17: Zajrzymy do środka.
18: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych strepionowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
17: Badanie DNA w zwykłej szkole?
18: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę.
14: Aż się chce wrócić do szkoły. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w IV Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
0: Sporo chmur dzisiaj po południu nad Puławami i całym naszym regionem. Może nawet delikatnie popadać. Na termometrach dzisiaj 23-24 stopnie, jutro 23 stopnie i jutro już padać nie będzie. Nie będzie padać też w niedzielę. Początek przyszłego tygodnia też ma nas przywitać pogodą wiosenną, nawet chwilami letnią. 5 czerwca to jest piątek, warto o tym pamiętać, bo dzisiaj to można się trochę pogubić. Niby piątek, a jednak sobota, może niedziela, zależy kto w jakim punkcie odpoczynku albo pracy. U nas niezmiennie muzyka wybrana dla ciebie, Taylor Dane i jej energetyczne Tell It To My Heart. Zaczyna tę godzinę. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 3 po 11.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Quizzer w piątkowe przedpołudnie. Czytam właśnie, że brytyjski rząd proponuje stworzenie tak zwanej czarnej listy pasażerów, którzy zakłócają przebieg lotów. Na razie nie wiadomo, za co będzie można trafić na taką czarną listę, co trzeba przeskrobać, żeby dostać bana na loty. Pomysł jest na razie w fazie konsultacji, ale już wiadomo, że po wielu incydentach z udziałem podróżnych na terenie Wielkiej Brytanii jest to po prostu konieczność. Także będzie mniej potencjalnych klientów na zakup perfum czy zdrapek na pokładzie. Myślę, że linie lotnicze jakoś sobie z tym poradzą dla naszego świętego spokoju. Na wszelki wypadek bądźmy grzeczni na pokładzie. Ava Max u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

0: Perfekt, Ed Sheeran w Radio Impuls. No jak ktoś ma długi weekend, to faktycznie jest perfekt. Co u nas w regionie? Już w nadchodzącą niedzielę w Janowcu odbędzie się wydarzenie inaugurujące obchody 500-lecia zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny pod hasłem Rycerskie wychowanie, poświęcone epoce renesansu i historii zamku. W programie zaplanowano m.in. pokazy walk rycerskich, musztrę piechoty, prezentację dawnej artylerii, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem dnia będzie pokaz Teatru Ognia. Na miejscu będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i wszyscy mogą się na tym wydarzeniu pojawić. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: Avicii jako ostatni artysta tego piątkowego przedpołudnia na naszej antenie. Za chwilę 12 będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 12 jeszcze jedna propozycja na ten weekend u nas. Do tego sardynki, które stają się gwiazdami na razie internetu. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest już 12, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, te z kraju i ze świata. Przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
11: Kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Anna Kropaczek. Aniu, co dziś zmienia się dla kierowców?
12: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakady, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
11: Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w chałupach na Półwyspie Helskim. Ogień pojawił się rano. Objął jeden z lokali gastronomicznych przy ulicy Kaperskiej w pobliżu dworca kolejowego. Uszkodzony został też sprzęt do kitesurfingu przechowywany w pobliskim magazynie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Podwójne wyzwanie przed najlepszymi żużlowcami. W weekend aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. Pierwszy już dziś. Teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
13: Witam,
11: Czarku,
13: ponownie.
11: W tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce.
13: Tak, przyzwyczailiśmy się oczywiście do Bartosza Zmazlika, sześciokrotnego mistrza świata, obrońcy tytułu sprzed roku. Niespodziewanie jednak w pierwszych zawodach Grand Prix w Landshut i w Pradze świetną formą błysnął Kasper Woryna. Wygrał zawody w Bawarii. Tuż za biało-czerwonym duetem w klasyfikacji trzyma się Australijczyk Brady Kurtz, który uwielbia się ścigać się na dynamicznym torze w Manchesterze. Na pewno groźny będzie też Leon Madsen, który w Niemczech był ostatni, co prawda, ale w Pradze wygrał. Nasz mistrz Bartosz Zmazlik, który przed rokiem zwyciężył w jednej z rund w Manchesterze, z kolei liczy na przełamanie, bo nie wygrał już 7 zawodów z rzędu. Rzadko mu się to zdarza.
11: Początek pierwszej z dwóch Grand Prix o 20.
0: Trochę deszczu może się pojawić dzisiaj po południu w naszym regionie. Nawet burze są prognozowane. 23-24 stopnie maksymalnie w Puławach, w Kazimierzu Dolnym. Jutro 23 stopnie, jutro spokojnie, przede wszystkim słońce. Tak też ma być w niedzielę i tak też na początku przyszłego tygodnia. Kolejne wiadomości za niespełna godzinę o 13:00, a do tego czasu dużo grania. Enrique Iglesias, Pitbull i I Am Chino już teraz. Tam opiena, później wakacyjnie zespół Łzy, Agnieszka. Przy okazji to pozdrawiamy zespół Łzy. 23 lata temu premierowo zaprezentowali album Nie czekaj na jutro. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 3 minuty po południu.
1: Radio Impuls.
14: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: fajnie, że to przypominają. Ponad 20 lat temu grupa Milky zaprezentowała Just the Way You Are, a teraz do numeru wraca sam David Guetta. A my wracamy do tematów luźniejszych. Przy weekendzie sardynki stały się gwiazdami, naprawdę. Wszystko przez użytkowników TikToka, którzy rozpoczęli niedawno trend pod hasłem Sardine Maxin. Przekonują, że to jest pielęgnacja skóry zamknięta w puszce. Krótko mówiąc, warto je jeść. Takie pozytywne trendy trzeba wspierać, szczególnie dlatego, że te naprawdę wartościowe pojawiają się na TikToku niezwykle rzadko. A u nas za chwilę FR David, a jeśli ktoś teraz przy sardynkach, to życzę smacznego.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Bugs Fizz w Radiu Impuls. Pamiętajcie, że zaczęliśmy rywalizację o tytuł rowerowej stolicy Polski. Potrzeba mobilizacji, a będzie dobrze. Od poniedziałku do piątku o 18 i 20.15 polecamy codzienne ustawki ze startem na placu Chopina. A w planach na ten miesiąc jest tyle wydarzeń, że na pewno uda się zdobyć ten tytuł. No nie może być inaczej. 14 czerwca rajd rowerowy z koleją wąskotorową w Karczmiskach. 20 rodzinny rajd rowerowy spod Galerii Zielonej, później rajd do Kocka i tak dalej. Szczegóły są na stronie i na Facebooku Puławskiego Mosiru. Polecamy, no i trzymamy kciuki i też dokręcamy sami więcej kilometrów dla Puław w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Por reclamar.

0: Sandra, kończę tę godzinę i nasze spotkanie, przypominam, piątkowe. Miłego weekendu życzę. Łukasz Jakubczyk, do usłyszenia za jakiś czas. Trzymajcie się, cześć.
1: Radio Impuls.

0: familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: 13. Zapraszamy na wiadomości.
9: W Czarnogórze dziś szczyt Unia Europejska Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Kraje najbardziej zaawansowane na drodze do członkostwa w Unii liczą na wejście do wspólnoty w ciągu najbliższych lat. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kto jest liderem w tym wyścigu?
10: Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, która zamknęła już połowę działów negocjacji członkowskich. Potem Albania. Droga Macedonii Północnej jest stale blokowana przez spory historyczne. Najpierw z Grecją, obecnie z Bułgarią. Serbia jest najsłabszym ogniwem tego procesu, jest słabo przygotowana i współpracuje z Rosją. Dyskusja przywódców będzie dotyczyć nie tylko postępów tych państw na drodze do członkostwa, ale i usprawnienia samego procesu. Francja i Niemcy zaproponowały stopniową integrację Bałkanów z unijnym rynkiem i unijnymi instytucjami jeszcze przed pełnym członkostwem. Jednak tego typu inicjatywy postrzegane są jako namiastka członkostwa.
9: Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeśli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
11: Jesteśmy takie same bezpieczni nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
12: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
11: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72 w języku angielskim, litewskim.
12: A będzie polski?
11: O, to tak, na tym pracujemy, musimy jak to zrobić, trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
9: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski.
8: No to dzień dobry, wspaniali ludzie. Zanim ruszymy z pełnym optymizmem w kolejne popołudnie tego długiego weekendu, to ogłaszam, że to piątek i to jest 5 czerwca. Komu należy dzisiaj życzyć najlepszego, a także zdrowia i jeszcze raz pieniędzy? O tym za kilka chwil w kolejce jak do mięsnego za PRL-u ustawiły się już hiciory na długi weekend. Ja tylko muszę przeczytać obwieszczenie na dziś, że należy się wsłuchać, delektować naszym brzmieniem. Obwieszczenie podpisane przez naczelnego wodza tego popołudnia, a jest nim kłaniający się wam Łukasz Tymków. We'll be right back.

0: Teraz będzie jak na korespondencji służbowej, czyli w nawiązaniu do tego, co było na wstępie, będą powinszowania. Wszystkiego najlepszego życzymy świętującym dzisiaj urodziny, czyli 5 czerwca. Te same życzenia dla tych, którzy mają dzisiaj imieniny, czyli ci, którym wpisano w metrykę Waleria, Walter, Bonifacy oraz Igor, Jakub i Ferdynand. Serdeczne pozdrowienie też dla wszystkich, którzy mają dzisiaj na przykład rocznicę czy jubileusze. No i teraz już ogłaszam, że przed wami prezent muzyczny. Prosimy nie regulować odbiorników. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Impuls.

Było nawiązanie do powitania, a teraz tak zupełnie bez nawiązania do wczorajszego meczu biało-czerwonych. Powiem wam, że jestem niezmiennie od 37 lat dumny z tego, w jakiej rzeczywistości o tej porze dnia byliśmy 5 czerwca w 1989 roku. I tu wyjaśniam, że ciągle nawiązuję do wczorajszej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Pierwszych po II wojnie u nas i pierwszych w bloku wschodnim. 4 czerwca 89 Polacy wybrali w całości Solidarnościowy Senat i obozowi tejże Solidarności powierzyli wszystkie 161 mandatów, które były dostępne w ramach kontraktu przy okrągłym stole podpisanego. I tak rozpoczęła się nowa historia właściwie całej Europy, bo po nas, Polakach, przemiany zaszły w kolejnych państwach opanowanych przez komunistów. Runął też mur berliński. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Pomimo nieobecności nas na mundialu, Polacy jesteśmy niezmiennie mistrzami świata.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Fonzie!

0: Już za chwilę przeniesiemy się w świat informacji tych z kraju i ze świata, a po 14 będziemy zgłębiali, czy rozmowa o pogodzie wciąż jest bardzo popularna i kto tak naprawdę najczęściej o niej mówi. Będzie też o niesamowitym wydarzeniu na Dolnym Śląsku, które przypomina pewnych kultowych sąsiadów. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
0: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
14: Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu znajdowało się ciało 30-letniego pilota. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. Avii Świdnik. Według ustaleń śledczych śmigłowiec wykonywał lot komercyjny i wracał z Węgier. Nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, czyli tak zwaną czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują natomiast, że w momencie zderzenia z ziemią prędkość maszyny przekraczała 200 km na godzinę. Obywatel Ukrainy, który z warszawskiego Balatonu wyłowił ogromnego suma, został wydalony z Polski. Ryba trafiła do bagażnika auta, a potem została wywieziona. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. To nie jedyne konsekwencje, jakie poniósł mężczyzna.
15: Przed deportacją usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. 57-latek oprócz samego nakazu opuszczenia kraju przez 5 lat nie będzie mógł także wjechać do żadnego z krajów strefy Schengen. Przypomnę, mężczyzna pod koniec maja wypłynął na jeziorko Balaton rowerem wodnym, skąd wyłowił suma ważącego według szacunków około 40 kg. Ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. Kilka dni później policjanci zatrzymali 57-latka. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy. Funkcjonariusze skierowali do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna został już przewieziony na granicę i przekazany ukraińskiej policji.
14: Teraz w faktach najnowszy komunikat ministra energii w sprawie cen paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego 6 zł i 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś.
0: Jeszcze raz dzień dobry, a po raz pierwszy tym, którzy być może od niedawna są z nami. To jest piątek w nieco innym tygodniu. Dzisiaj środek, a nie początek weekendu. To jest też 4 czerwca. Mamy też m.in. Światowy Dzień Środowiska, Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieregulowanym Połowem Ryb. Także bez pozwolenia dzisiaj nie wędkujemy, za to prawdziwe złote rybki muzyczne złapiecie u nas w dalszej części weekendowej muzyki wybranej dla ciebie. A przynętę do słuchania rzuca wam właśnie Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ciekawe, czy pamiętacie typowe rozmówki angielskie, których nas uczono w szkole? Bo jak sobie sięgam pamięcią, to było tak, że uczono nas zagajania o pogodzie. Jak się okazuje, nie jest tak, że zagajanie o pogodzie to tani chwyt, żeby nawiązać konwersację na przykład z powabną kobietą czy przystojnym facetem. Badania pokazują, że rozmowa o pogodzie jest czymś bardzo częstym. Aż 42% Brytyjczyków najczęściej rozmawia właśnie o aurze. Z kolei Słowianie, w tym my Polacy, przodujemy w narzekaniu na nią. Z badań wynika, że na sprawdzanie prognoz i planowanie według nich aktywności Polacy spędzają nawet kilka godzin w tygodniu. W skali roku to jest prawie połowa miesiąca, a przez całe życie pogoda, w tym sprawdzanie prognozy i rozmowy o tym, co za oknem, zajmują nam nawet 3 lata. No to ja dam wam już po 15 powód do rozmów i postaram się wam pomóc w planowaniu aktywności w czerwcu, bo będę miał dla was najnowsze długoterminowe przewidywania. Ale to nieco później, bo zgłaszają się do mnie wykonawcy świetnej muzyki na długi weekend. Kogo wybrałem w tak zwanej pierwszej kolejności, o tym zaraz się przekonacie.
1: Radio Impuls.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.

0: W ostatnich tygodniach jedna ze stacji telewizyjnych powtórzyła serię kultowych polskich komedii, czyli Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć, czyli tryptyka o dwóch rodzinach z Zabuga w powojennej Polsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych. No właśnie na tych ziemiach, a dokładniej w Trzebnicy, czyli mieście między Wrocławiem i Głogowem, na stację benzynową trzeba było wzywać saperów. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z klientów zatrzymał pewnego kierowcę, który nie wyglądał na trzeźwego, wezwał policję i kiedy mundurowi przeszukali auto pijanego gościa, okazało się, że wiózł sobie granat i karabin. To musiał być potomek Karguli albo Pawlaków. Jak pamiętamy, oni zawsze mieli w pogotowiu i granat, i karabin. A, no i jeszcze ze dwa granaty w świątecznym odzieniu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

Czy czerwiec czymś nas zaskoczy? Czy będzie upalnie, czy być może będziemy szczękać zębami z zimna? O tym na pewno będzie po 15. Będzie też o naprawdę bardzo dziwnym sposobie na zarobienie pieniędzy.

0: reklama.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi tak

0: w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
3: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
4: Śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala 5-letnia dziewczynka. Dziecko miało wypaść z 11 piętra jednego z bloków we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim.
5: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przebieg całego zdarzenia. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kobiety. Okazało się, że tutaj pani posiadała w organizmie około promil alkoholu.
4: Jak dodała podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, matka została zatrzymana. W długi czerwcowy weekend pod lupę bierzemy sytuację w państwach bałtyckich w kontekście agresywnej postawy Rosji. Nasi wysłannicy są na Litwie i w Estonii. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest teraz w Narwie, 50-tysięcznym mieście na pograniczu estońsko-rosyjskim. Dzień dobry.
6: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
4: Maćku, jak wygląda teraz przejście graniczne w Narwie?
6: Estonia od Rosji oddziela tutaj rzeka Narwa. Na obu brzegach są ruiny zamków, zaś oba kraje łączy most przyjaźni. Tak jest nazywany, ale tak nie wygląda. Tu granicę da się przekroczyć tylko pieszo. Na moście są zasieki, kamery i zapory przeciwczołgowe, tak zwane tygrysie zęby. Mimo to sporo tutaj turystów, jak Nikolaj z Holandii, który przyjechał na wycieczkę z synem.
7: Kiedy tu przyjechałem, byłem lekko poddenerwowany. Trochę czułem, że będzie to przygoda, ale potem przekonałem się, że bardzo tu spokojnie, a ludzie, którzy tu mieszkają, w ogóle nie zwracają uwagi na to, że Rosja jest jakieś 100 metrów stąd. Ale zdarzają się tutaj też prowokacje. Ostatnio Rosjanie, jak poinformowała mnie Straż Graniczna, zabrali z rzeki estońskie boje nawigacyjne. Z Narwy na granicy estońsko-rosyjskiej Maciej Sołtys.
4: Pilna informacja sprzed chwili. Prezydent Ukrainy poinformował o wymianie jeńców z Rosją. Do kraju wróciło 185 żołnierzy. Część z nich była w niewoli od 4 lat.
3: No i jak się okazuje, po raz kolejny z nami to ani się człowiek obejrzy, a tu dojrzewa popołudnie. Zupełnie niedawno facet z instrumentem dętym odegrał hejnał na wieży mariackiej, a my tu rozpoczynamy czas między 15 a 16 w piątkowe popołudnie. To jest 5 czerwca, a wy doświadczacie muzyki wybranej na czerwcówkę. Pozostanie z nami z tego powodu. Gorąco poleca wam Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Impuls.

0: Godzinę temu obiecywałem wam, że sprawdzę źródła, które przewidują pogodę na czerwiec i jak donoszą synoptycy w oparciu o modele amerykańskie, co kilka dni przez Polskę w czerwcu wędrować będą fronty z burzami i to gwałtownymi, ale nie zabraknie też okresów słonecznych. Na razie jednak jest mało prawdopodobne, żeby pojawiła się fala upałów. Natomiast po przejściu burz na chwilę będzie się ochładzało do umiarkowanych 18-24 stopni. Tak ma być na przykład w przyszłym tygodniu. Taka zmienna aura czeka nas do połowy czerwca, niewykluczone, że jeszcze dłużej. Są też ostrzeżenia, że razem z burzami może padać grad. Pamiętajcie, że pomimo wszystko tylko u nas pogoda ducha. Zawsze na najwyższym poziomie. No i za chwilę poczujecie niesamowity klimat muzyczny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
5: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Są na tym świecie rzeczy, śpiewał kiedyś Stanisław Sojka, i rzeczywiście są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się chyba żadnym filozofom ani futurystom. Jakiś czas temu na platformie eBay ktoś był gotowy wylicytować kawałek kurczaka ze znanej sieci fast food za, uwaga, 100 tysięcy dolarów. A to był nugget, który jest niezwykle podobny do postaci z gry Among Us. Among Us to taka gra, która w kilka lat stała się bardzo popularna i biła rekordy na Twitchu. Na przykład transmisję na żywo, jak jedna z influencerek gra w tę grę w Stanach, potrafiło oglądać 700 tysięcy ludzi. Oj, quo vadis ludzkości. No, dzisiaj to pewnie raczej do grilla.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Po reklamie.

naprawdę warto z nami zostać dłużej. Już niedługo 16, a po 16 na naszej antenie sposób na Miss Czerwca. Będą też dosyć kosmiczne wieści o tym, że mamy już prawdopodobnie gdzie się przeprowadzić. Tak w razie czego.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
10: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
11: Drodzy moi, uprzejmie informuję, że już czas decydować o tym, co dzisiaj na grilla. Niedawno temu wybiła 16 w kwestii smaków. W tej godzinie będę miał informacje z dobrze poinformowanych źródeł zbliżonych do naszej kuchni. Najpierw jednak podstawowe dane. Mamy piątek, 5 czerwca. Słuchacie najlepszego radia, które łączy Polaków w drugi weekend. Przed mikrofonem jest Łukasz Tymków.
12: Radio Impuls.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Oj,
1: nie jeden z nas kocha tę miss czerwca. Jest soczysta, krągła, świeża, ma też piękne piegi. Najlepsza jest czerwona. Truskawka oczywiście to owocowa skarbnica witamin i radości kulinarnej. O tej porze roku można już kupić truskawki z naszych polskich upraw. Pora też na ważne dane o tym, co można przepysznie przyrządzić z tą miss czerwca. Po pierwsze, truskawki są niskokaloryczne, mają mnóstwo witaminy C, znajdziemy w niej także witaminy z grupy B oraz A. Truskawki są cennym źródłem żelaza, zawierają wapń, fosfor, który wzmacnia kości, potas, który obniża ciśnienie i magnez, który pomaga panować nad nerwami. Jak to kiedyś ktoś napisał, chwile są jak truskawki, każda smakuje inaczej, a od siebie dodam, że ta według naszego przepisu na pewno jest wyjątkową recepturą na tartę z truskawkami i mascarpone. To jutro już po 8 rano na naszej antenie będziecie mogli usłyszeć, a potem oczywiście przeczytać na naszych stronach. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia,

Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: No to lecimy teraz w kosmos. Podobno jest tam planeta podobna do Ziemi. To Proxima B, która znajduje się w układzie gwiazdy Proxima Centauri. Naukowcy mają już prawie pewność, że masa tej planety jest zbliżona do naszej. Ponadto jest wiele dowodów na istnienie tam wody w stanie ciekłym, co już pozwala sądzić, że można ją zasiedlić. Jest tylko mały szkopuł, a właściwie dosyć duży, czyli odległość. Proxima jest od nas oddalona o ponad 4 lata świetlne. No i żeby było łatwiej to sobie wyobrazić, to podpowiem. Apollo 11 na Księżyc leciał 3 dni, a do Proximy tym statkiem trzeba by lecieć 120 tysięcy naszych lat. Czyli na razie nie ma szans na bilet do Nowego Świata, ale ten nasz radiowy nie zna granic i dlatego zapraszam na muzyczną odyseję w ramach najlepszej muzyki na długi weekend.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
5: Jeszcze raz, dzień dobry, wspaniali ludzie. To radio, które łączy Polaków w długi weekend. Mamy sam jego środek. Słuchajcie nas w piątek, 5 czerwca. Jednak pomimo wielu świętujących, wolne chcę wyróżnić tych, którzy pracują. To właśnie na was się skupiamy, żebyście mieli też miły czas, pomimo obowiązków. Pora więc na najlepsze wspomaganie dobrego nastroju, czyli na muzykę. A oto dba mówiący te słowa Łukasz Tymków.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: od jakiegoś czasu krążą obrazki po sieci z tablicami polskich miejscowości, do których zostały dopisane różne końcówki albo przedrostki. Wyszły z tego śmieszne, ale jakże ciekawe wyniki. Na przykład dobrze znane wielu osobom Ryki dostały dodatek Martin. No i wyszło Ryki Martin. Jest też taka miejscowość jak Pulko i tu po dopisaniu trzech liter AKA wyszło Acapulco. No tylko szkoda, że bez palm i słynnej plaży, ale też równie ciekawie wyszło dopisanie angielskiego Time Is do nazwy miejscowości Many. Natomiast uśmiech na twarzy pojawia się pewnie wszystkim tym, którzy pojadą drogą wojewódzką 946 przez powiat żywiecki, bo tych przywita tablica z nazwą Las, do której oczywiście ktoś dopisał Vegas. A jak wiadomo, co się dzieje, Vegas zostaje w Vegas, z kolei im dalej w las, tym więcej drzew. U nas nie las, nie Vegas, ale przebojów cały gąszcz. Kolejna ich gęstwina już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: No i czas na pewnie nieoczekiwany żart prowadzącego, czyli suchar. Tym razem będzie historia z kawiarni, gdzie spotkało się dwóch kolegów. Jeden mówi: a wiesz, Marian, że każdy człowiek ma jakieś nawyki? Marian odpowiada: tak, naprawdę? Ja też mam? Tak, ty, Marian, na przykład zawsze mieszasz herbatę z cukrem prawą ręką. No i co z tego, pyta Marian? No to, że większość ludzi używa do tego łyżeczki. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddoor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: No cóż, czas leci nieubłaganie. Moje najlepsze 5 godzin w piątek powoli dobiega końca. Już niedługo przez długi weekend popłyniecie, czy raczej poszybujecie na falach tego radia flotyllą wspaniałych utworów muzycznych, jakie dla was wybraliśmy. A ja, czyli Łukasz Tymków, życzę wspaniałej reszty weekendu i do usłyszenia jutro po 12. Bye, bye!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś bez mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
8: Radio Impuls.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

Twoim lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz

0: mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
3: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Meals, Magnum, Carddoor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Radio
1: Muzyka
0: Impuls.
1: Wybrana dla ciebie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Po reklamie.
9: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: mio pan, ma nadie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

process after where it's done. So keep moving.